0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: J-Lo, ja tu sa, no ima...